0: 3.
1: Argentina 3.
2: Argentina 3, que ve tú.
1: Cabo Verde 2.
3: Cabo Verde 2.
4: Pán Honda Ivonoj, ráno jutrňou tekmici za naše prílike između Kolumbie i Gane.
5: Good run by Suarez.
6: Colombia now surging forward.
7: Ce ballon, le centré, c'est contré.
8: This is looking good for Suarez.
9: Gana muy bien. Gana muy bien Javier Suarez. Suarez entró conectado.
10: Goes across, has to be.
11: Gana el rebote, Lucho. Gana John Aria, golazo.
12: And ladies and gentlemen, the ball is in the net.
13: Gol de Colombia.
14: Gol de Colombia.
15: John Arias à la 14e minute.
16: Exploderà e Kansas City.
17: And they can hear the roaring Bogotá.
18: Colombia, Colombia tiene uno.
19: Colombia tiene uno.
20: Colombia uno.
21: Colombia uno.
15: A zero pour la Colombie.
22: Gana zero.
23: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Još jednom danas počinje osmina finala, u 19 sati Kanada-Maroko, u 23 Francuska protiv Paragvaja, svi susreti u prijenosu na drugom programu Hrvatske televizije, a srećan pozdrav za danas na prvom programu Hrvatskog radija i emisije Američki san.